żaba ładniutki kocha, usiani, a tak mi ładnia rusa. Będzia jak kulka, i ty kulku sław. Przez pokój buda, glista, kajko, mia mozga. Usiani, a tak mi ładnia rusa. Tu nas foi.